0: środa, 5 dzień sierpnia, na zegarach 6 w Radiu Gra. Czas na pierwsze dziś informacje.
1: Unijni przywódcy chcą ograniczyć możliwość legalizowania pobytu przez osoby, które wcześniej dostały się do Europy nielegalnie. To reakcja m.in. na ostatni kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Podczas masowej próby przekroczenia granicy z Marokiem zginęło co najmniej 141 osób, a w ciągu 2 dni do Ceuty miało przedostać się około 72 tysięcy migrantów. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii rozmawiali już o sposobach uszczelnienia granic i ograniczeniach nielegalnej migracji. Jakie decyzje zapadły? O tym reporter Jakub Rybski.
2: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
3: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wie, że nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
2: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
1: A do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu Faktów. Na polu golfowym Donalda Trumpa pod Los Angeles zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie amunicję, a w jego samochodzie znaleziono załadowaną broń. Poinformowało o tym biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. 38-latek miał fotografować i nagrywać przygotowania służb przed wizytą prezydenta USA. Podczas przeszukania jego domu policja zabezpieczyła broń, amunicję, kamizelki kuloodporne i, jak podano, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, m.in. nielegalnego posiadania broni. Nie przyznał się do winy. Śledztwo trwa.
4: Przechodzimy już teraz do środowej prognozy pogody dla Torunia. Dzisiaj naprawdę upalny dzień przed nami. Na termometrach po południu 34-35 stopni Celsjusza. Warto się na to już teraz przygotować. Na razie od samego rana nieco jeszcze chłodniej. Po nocnych burzach i opadach deszczu 20 stopni na termometrach. Jednak to się będzie szybko zmieniać. W ciągu dnia dużo słońca, choć również po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także ponownie burzy.
0: Dacie wiarę, że to już środa? Przed chwilą mieliśmy weekend, a tu za chwilę mamy weekend.
4: Nie, ja w ogóle myślałam, że to dopiero wtorek, no ale tak to się dzieje, kiedy jeden dzień z tygodnia ucieka.
0: O, to właśnie, koleżance, trochę późno się zaczęło ten tydzień. No, a my tu zwarci i gotowi zapraszamy Piotr Olszowski
4: i Oliwia Ciszewska. Gramy!

0: Wakacyjne rano i dobrze w radiu graj. Dużo wakacyjnego grania. Takich numerów, które niektórzy będą wspominać. Kto wie, z drugiego końca świata przyjadą i a proszę bardzo, w radiu gra, tak gramy.
1: I nam również mogą się kojarzyć wakacyjnie. Jeżeli już jesteście po swoim urlopie albo dopiero na taki czekacie, no to z radiem gra możecie się na niego o wiele lepiej nastroić.
0: Bardzo dobrze mówi ta pani, a ja dodam tylko, że za chwilę zajrzymy do kalendarza, bo tutaj moc przeróżnych okazji do świętowania. Szczegóły za moment.

0: Dobre granie o poranku. Przechodzimy już do naszego kalendarza, jak wspominaliśmy, bo dzisiaj trzeba złożyć życzenia Kasjanowi, Oswaldowi, znowu Marii, Virginii, Nonie, Ablowi, Kasjanowi, no i wielu, wielu, wielu innym. Te imiona są niezwykle piękne, ale również bardzo skomplikowane. Także najlepszego z okazji imienin. Mamy także nietypowe święto, które przypomina nam o tym, że nawet jak jest bardzo gorąco, no to trzeba nosić ten element garderoby. Dzień bielizny dzisiaj.
1: Aczkolwiek bielizna, wiecie, różna jest. Taka, siaka i owaka.
0: Malutka,
1: bardziej skąpa. Otóż to właśnie, dlatego warto dopasowywać jej kształt, krój i ilość zużytego materiału do produkcji takiego elementu bielizny do panującej pogody. A dziś będzie gorąco.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Dzień dobry, raz jeszcze mówimy wszystkim tym, którzy już na nogach albo na kołach nawet, bo bardzo wielu rowerzystów i rowerzystek być może z podkasku to czasami nie widać, czy to rowerzystka jedzie, czy rowerzysta.
1: Ale o tej porze to jeszcze wyobrażam sobie, że na rowerze jest w miarę przyjemnie. Gorzej będzie po południu z powrotem, bo dzisiaj szykuje się prawdziwe apogeum w pogodzie.
0: Ale z drugiej strony, jak jeździsz takim autobusem toruńskim albo tramwajem, no to wiatru we włosach nie poczujesz, a na rowerze i owszem.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Latynowskie gorące rytmy na antenie radia gra od samego rana. Sorry papi, już za nami.
1: Nawet przed chwilą sobie trochę nuciliśmy. Ba, więcej, ja poszedłem w śpiewanie piosenki, która dopiero się tutaj pojawi przed siódmą, ale myślę sobie, nie mówmy. Niech się słuchacze domyślą, którą zaczęliśmy na głos, na całe gardło śpiewać piosenkę, jakby podprowadzając ją, bo to się dopiero pojawi. My to jeszcze raz będziemy śpiewać tu w studio i was też do tego zachęcamy.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert,
5: taniej masz. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
10: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Po reklamie.
0: Przechodzimy już teraz do środowej prognozy pogody dla Torunia. Dzisiaj naprawdę upalny dzień przed nami. Na termometrach po południu 34-35 stopni Celsjusza. Warto się na to już teraz przygotować. Na razie od samego rana nieco jeszcze chłodniej. Po nocnych burzach i opadach deszczu 20 stopni na termometrach. Jednak to się będzie szybko zmieniać. W ciągu dnia dużo słońca, choć również po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także ponownie burzy.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu. Na tej fali na 88,8 gramy i też zachęcamy, że tak pójdę w rymowanki trochę od samego rana. Zachęcamy do wejścia na portal Gra FM. Celem czego?
1: Zagłosowania na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki. Brawo! 2026. To już wielki finał. Możecie głosować do 28 sierpnia na te najpiękniejsze, na te, w których najmilej wam się spędza czas na Toruńskiej Starówce. Ja właśnie sobie weszłam i tak przeglądam, na co dzisiaj zagłosować.
0: A to ty co, każdego dnia na kogo innego, znaczy na inny ogródek głosujesz?
1: No bo jesteś... jednego dnia mi się dobrze czas spędza w jednym ogródku.
0: A ty trzeba być stałym w uczuciach, a nie jakoś tak skakać z kwiatka na kwiatek, z ogródka na ogródek.
1: Jestem młoda, ja jeszcze mogę.
0: Aha, dobrze. A ja, stary bywalec ogródków, zagłosowałem na razie jeden raz, nie powiem jeszcze na kogo, żeby nie faworyzować. Natomiast widzę, że tutaj takich na czoło wyścigu wysunęły się dwa ogródki, też nie powiemy, które. Sprawdźcie sobie, natomiast gratulujemy całej ósemce finalistów. To są na pewno miejsca, które absolutnie jeszcze tego lata warto odwiedzić.
1: Gra.fm, tam wchodźcie i głosujcie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę w radiu gra kolejne informacje w raporcie. Trochę o pogodzie też będzie. Wspominaliśmy o tym, że dziś mamy dzień...
1: Dzień bielizny.
0: Tak. Ale też niektóre źródła mówią, że Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara to takie kanadyjskie święto. To znaczy w Kanadzie inicjatywa ta powstała lata temu. W 2008 roku dokładnie pierwszy raz były obchody tego święta. Nie zalecamy w każdym razie, i to nie tylko o tej porze, żeby świętować w sposób czynny. Natomiast można porozmawiać o tym, o...
1: Można pomyśleć, zaplanować coś na później, na weekend dopiero.
0: Albo sprzedać butelki do skupu. I to będzie na pewno bardzo dobry ruch i jeszcze się wzbogacicie trochę. Wiadomości u nas za chwilę w raporcie. Zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Po reklamie.
4: Środa, 5 dzień sierpnia, w kalendarzu na zegarach mamy już 7. W radiu gra, czas na kolejny raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku, a na początku serwisu mamy informacje dla kierowców. Dzisiaj startuje remont ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Będzie ona całkowicie zamknięta na odcinku od szosy Chełmińskiej do Józefa, a samochody będą poruszały się objazdem przez Grunwaldzką, szosę Chełmińską i Długą. Roboty mają finiszować pod koniec sierpnia. Ten remont oznacza także spore zmiany dla pasażerów MZK. Przez Żwirki kursuje aż 8 linii autobusowych. One też będą skierowane na objazdy. Drogowcy przygotowali tymczasowy przejazd po dawnym torowisku kolejowym w ciągu ulicy Długiej.
6: O tym się mówi w Toruniu.
5: Według mieszkańców Toruń oblał test systemu ostrzegania, który przeprowadzono 1 sierpnia. W wielu rejonach Lewobrzeża, na Chełmińskim, Wrzosach, Mokrem, Jarze po prostu nie było słychać syren alarmowych. Tego sprzętu w mieście jest za mało, wiele syren jest także starych, mówi Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta.
7: Liczba punktów alarmowych, jak my to nazywamy, czyli syren w Toruniu obecnie wynosi 50, w tym to 41 są to syreny elektryczne, są to syreny analogowe jeszcze z ubiegłego wieku, mniej więcej z lat 70. i lat 80. Mamy również zainstalowanych 9 syren elektronicznych, ich wiek to między 5 a 10 lat.
5: Toruń chce kupić nowe syreny, ale formalności się przedłużają. W zeszłym roku inwestycja okazała się niemożliwa ze względu na duży popyt i brak sprzętu. W tym roku dofinansowanie już otrzymali, ale ciągle czekamy na postępowanie, zakup i montaż.
6: Wiadomości Radia Gra.
5: 600 gmin w całym kraju apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody w związku z suszą i upałami. Michał Dobrołowicz odwiedził mazowiecką gminę Brwinów. Tam także wydano taki apel.
8: Pani oszczędza wodę tu?
9: Tak, akurat ja mam swoją studnię, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
8: Czyli co robią albo czego nie robią?
9: Oszczędzają wodę, nie podlewają ogródków.
5: Dzisiaj przed nami jeden z najgorętszych dni tego lata.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: Zapraszam na raport sportowy, a w nim tenis. Maja Chwalińska odpadła z rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Toronto. Pierwszego seta po wyrównanej grze z Australijką Talią Gibson przegrała 5-7, w drugim już rywalka dominowała, wygrała 6-1. Iga Świątek zaś mecz z Czeszką Sarą Bejlek świetnie rozpoczęła. Pierwszego seta wygrała w niewiele ponad 20 minut, nie tracąc gema. Drugi set był już o wiele bardziej zacięty. W szóstym gemie Polka obroniła aż 9 breakpointów. Ostatecznie wygrała drugiego seta 6-3. Grający w Montrealu z Marcosem Gironem Hubert Hurkacz awansował po 3-setowym zaciętym meczu, w którym wyraźnie był lepszy w trzecim secie.
11: Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
5: Mówił nasz tenisista, którego kolejnym rywalem dzisiaj wieczorem będzie Alejandro Tabilo.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: 33 stopnie mogą dzisiaj pokazać termometry w Toruniu, a warunki biometeo ciągle będą niekorzystne. Na niebie sporo słońca, parasole na razie nam się nie przydadzą, ale podobnie jak wczoraj, po południu, wieczorem albo w nocy może już popadać. Niewykluczone, że przez region znowu przejdzie burzowy front.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Podsumowaliśmy sobie co najważniejsze po siódmej, zatem witamy się ponownie. Oliwia Ciszewska.
4: Piotr Kolszowski, kłaniamy się, zapraszamy, zagramy teraz piosenkę.
3: Idealną wręcz na dziś, środa, czwartek.
4: A później będzie idealny horoskop.

0: Wakacyjne rano i dobrze na tej fali, na najlepszej fali w mieście, w Radiu Gra na 88,8 FM. Dzień dobry, raz jeszcze mówimy tym, którzy być może dołączają. Dobiegli do radio odbiornika. Zrób głośniej, bo to chyba już. Tak, to już. Horoskop w Radiu Gra.
1: Cieszę się, że wy się tak cieszycie. Zatem przechodzimy do dzisiejszych wiadomości z kosmosu, bo Księżyc jest w znaku byka, a to sprawi, że będziemy dzisiaj serdeczni dla siebie, wyrozumiali, tacy dobrzy.
0: No, ale dla siebie nawzajem, czy każdy dla samego siebie? Bo to wtedy może nie zadziałać.
1: Dla siebie nawzajem, ale również dla samego siebie też warto.
0: To istotne,
1: warto o tym pomyśleć. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Warto też wykorzystać tę energię do dyskusji w pracy, ale nie tylko, bo w domu również można dzisiaj podyskutować, ponegocjować warunki, jednak nie zapędzajcie się za bardzo. Zodiakalne bliźnięta poczują dzisiaj, że warto wybaczyć ukochanej osobie drobne potknięcia o poranku. No na przykład, no zapomnieli ci zrobić kawę. No, trudno, no takie drobne potknięcie. A z kolei raczki czeka dzisiaj zaskakujące spotkanie. Choć chyba jak o tym wspominam, to już nie będzie takie zaskakujące. No to oczekujcie nieoczekiwanego.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobrze wam gramy o poranku, w radiu gra na tej fali. Wrócimy za chwilę do playlisty, ale wcześniej muzyka prosto z wesela.
1: Oj tak, ponieważ od soboty bawi się Rafał Brzozowski, który już nie jest niestety kawalerem. Tak, tak, drogie panie. Też niestety jestem trochę smutna z tego powodu. No ale Rafał na zdjęciach szczęśliwy. Z Heleną się hajtnął. No i od soboty świętowali aż do wczoraj, bo okazuje się, że ostatni goście dopiero we wtorek rano wyjeżdżali z hotelu.
0: Nie no, powiedzieć, że to było gigantyczne wesele, to jak nic nie powiedzieć. No pytanie właśnie. Tylko ja się nad jednym zastanawiam, moja droga. Czyli na pewno przez te kilka dni się bawili. Może to po prostu efekt pierwszej nocy weselnej. I dopiero wczoraj wstali.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
8: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
9: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
10: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Kolejne rano i dobrze, budzimy cały Toruń i od razu przechodzimy do ważnych informacji. Jeżeli nie słyszeliście tego jeszcze, być może w naszych wiadomościach, już dziś rusza remont ulicy Żwirki i Wigury. Musicie być przygotowani na to, że nieco inaczej pojedziemy przez centrum naszego miasta. Warto też zwrócić uwagę na to, jeżeli podróżujecie komunikacją miejską, bo także niektóre linie będą jeździć nieco inaczej. 11, 17, 18 i wiele, wiele innych pojedzie objazdami.
1: Ja tylko na jedno liczę i mam nadzieję, że Żwirki, Wigury w tej części nie zmieni się jakoś bardzo, bo mnie się tam dobrze jeździło. Mam nadzieję, że tam nikt nie postawi jakiegoś wiaduktu jak na Olsztyńskiej, że drogowcom się pomyliło. Cholera, to miało być na Olsztyńskiej. Albo jakiś tunel ci zrobią, stację metra. Nie, nie róbcie tego. Zostawcie jak było.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: zakupy, na zakupy, na zakupy. Chyba tak to mniej więcej chodzi, nie w internetach. Moving to the sun.
1: Bardzo dobrze. No to skoro na zakupy, to może kupimy sobie też kawkę na wynos, bo już niedługo, ale jazz na antenie Radia Gra.
2: Reklama. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: 33 stopnie mogą dzisiaj pokazać termometry w Toruniu, a warunki biometeo ciągle będą niekorzystne. Na niebie sporo słońca, parasole na razie nam się nie przydadzą, ale podobnie jak wczoraj, po południu, wieczorem albo w nocy może już popadać. Niewykluczone, że przez region znowu przejdzie burzowy front.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
14: To jest Radio Gra.

0: Gramy, gramy i nie przestajemy. Powoli zbliżamy się także do godziny 8, ale zanim to, może sobie zaplanujemy wieczór w Toruniu.
1: O, to bo proszę nie mi wiem, zaplanować czy wiecie, w takim razie.
0: Można nauczyć się ciekawych rzeczy wieczorami, od poniedziałku do piątku, w Dajesz. Wakacje. Mamy zajęcia z instruktorami na rolkach, albo zajęcia z rolek. Zależy, jak to rozumiecie. Od 17 i od 18 dzisiaj możecie się nauczyć takich rzeczy.
1: Pamiętajcie, żeby zabrać smartfony, bo bez tego ani rusia. Ktoś chce umieć w rolki, w storki i inne takie. A czy były już zupełnie na poważnie, bo to fajne tak poruszać się na rolkach. Pytanie, co z wrotkami? Czy to jest jakieś, wiesz, wykluczenie?
0: Swego czasu myślisz, że za dużo kółek?
1: No, to trochę tak, jednak dwa razy więcej. Mhm. Wpisowe za dwie osoby może trzeba płacić, jak ktoś przyjdzie na wrotkę.
0: Na szczęście są to zajęcia bezpłatne.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To jest wakacyjne rano i dobrze na 88,8 FM. Tak wam gramy w Toruniu w Radiu Gra i zbliżamy się do godziny 8 do kolejnych informacji w raporcie.
1: Mamy nadzieję, że przygotowujecie się już do tego upalnego dnia. Macie w zanadrzu coś na ochłodę. Nie wiem, może taką maczę, podobno zdrowa,
0: tak,
1: nawadniająca.
0: Tak,
1: dobrze.
0: Mówią, z lodem w sam raz, w taki upał. A może macie jakieś inne sposoby? To jest właśnie ten moment, kiedy to my zwracamy się do was o pomoc. Zadzwońcie, napiszcie 3002 SMS o treści gra, albo zadzwońcie pod 56654321. Jak macie dziś w planach, jaki macie zamiar i w jaki sposób się schładzać? Czekamy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: się Chocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów?
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409
8: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
9: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
8: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
9: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
8: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
9: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
8: Po reklamie.
10: Mamy środę, 5 dzień sierpnia, godzinę 8 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Lato to czas, kiedy liczba chętnych do oddawania krwi spada, a potrzeby nadal są. Na początku serwisu zaglądamy do toruńskiego oddziału RCKiK. Gdzie możemy oddawać krew w naszym mieście?
12: Tu w oddziale na ulicy Gagarina 212. Pracujemy w dni robocze od godziny 7.30 do 11.00. To znaczy pracujemy dłużej, ale rejestrujemy w tych godzinach. Natomiast w środę do godziny 17.30. W tych godzinach zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych ludzi, którzy chcą pomagać.
11: Mówiła nam Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCKiK.
13: Dzieje się na drogach.
11: Autobusy wracają na wyremontowaną ulicę Sobieskiego w Toruniu. Pojazdy 8 linii MZK w kierunku Placu Skarbka od Placu Pokoju Toruńskiego będą jeździć nie Chrobrego, a Sobieskiego już od jutra. Szczegóły na stronie MZK. O poranku przypominamy także kierowcom, że dzisiaj startuje remont ulicy Żwirki Wigury w Toruniu oraz, że wczoraj zmieniła się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania Szosy Lubickiej z Jamonta i Ślaskiego. Tam ciągle trwa remont torowiska tramwajowego.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: To ostatni dzień, by przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. Co należy zrobić i po co?
14: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. M-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku M-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
11: Mówił Jakub Rybski.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: Zapraszam na raport sportowy. Siatkarskie Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Polsce, jednak bez kadry Rosji. Jak poinformowała Międzynarodowa Federacja Siatkówki, Krajowy Związek zrezygnował ze startu swojej reprezentacji w tym turnieju. Powodem, jak powiedział Stanisław Szewczenko, szef Rosyjskiego Związku Siatkówki, obawy o bezpieczeństwo, a także upolitycznienie turnieju. Zmieniamy dyscyplinę, teraz piłka nożna. Dzisiaj po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy rozpocznie Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski w pierwszym meczu eliminacji trzeciej rundy tych rozgrywek zmierzą się w Budapeszcie z węgierskim Ferencvaroszem. Początek spotkania o 20:15. Jutro kolejne pucharowe eliminacje, m.in. spotkanie Jagiellonii Białystok z Glasgow Rangers.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
11: Dzisiaj na niebie będzie dużo słońca, termometry pokażą w najcieplejszym momencie 33 stopnie i to będzie prawdopodobnie najcieplejszy dzień tego tygodnia w Toruniu. W drugiej części środy synoptycy nie wykluczają powtórki z wtorku. Możliwe, że popada i po południu, wieczorem albo w nocy przydarzy nam się letnia burza.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
17: Dzień dobry, to już po ósmej. Kłaniamy się nisko i witamy i zachęcamy do tego, żeby w ten upalny dzień pić wodę.
10: Oj,
17: dużo
10: tak,
17: wody.
10: Dużo wody. My mamy swoje bidoniki przygotowane, zimna woda. U Ola chyba gazowana, prawda?
17: Ja, ale tak leciutko tylko.
10: Tak leciutko.
17: Małe bąbelki.
10: U mnie bez bąbelków. Oliwia Ciszewska.
17: Piotr Golszowski, gramy.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Po ósmej już to pewnie niektórzy, i teraz tak różne są przypadki, po śniadaniu, inni zbierają się do drugiego śniadania może już.
1: Inni może do wczesnego obiadu, to ja na przykład.
0: I teraz pytamy, czy są tam parówki?
1: No właśnie, bo jeżeli nie słyszeliście, to w Polsce odbywa się co roku Święto Parówki w Jaraczewie. A tam, uwaga, zawody w jedzeniu metrowej parówki na czas.
0: Ale to jest naprawdę piękna historia. To jest trochę takie, wiesz, na przykład co to było? Zakochany kundel, tak? Tam makaron był taki, który wciągali, spaghetti, kończyło się buziakiem.
1: Taki parówczany buziaczek.
0: Ja boję się tylko, że te buziaki takie bardzo wypchane tymi parówkami, jak one by się spotkały ostatecznie i gdzieś ten romantyzm by jednak prysł.

0: dobre granie od samego rana w ten upalny dzień. Środa przed nami. No i skoro tak się przygotowujemy na te upały, to sobie poczytałam o tym, co najlepiej jeść.
1: O.
0: Są warzywa najlepsze na upały. Proszę bardzo, pomidor, rzodkiewka, cukinia. Te mają 95% wody w sobie.
1: A to o to chodzi, okej.
0: No tak, tak. Mamy seler naciowy, 96% wody.
1: Nie. Zostawmy seler, okej.
0: Ale uwaga, wygranym jest ogórek. Ponad 96% wody, moi
1: ludzie,
0: drodzy.
1: Wcinajcie ogórki, zostawcie tę wodę, nic tylko szarpać te ogórki. Kiszone też się liczą, czy to musi być taki świeży?
0: Myślę, że może być chociaż ten, może... A, nieważne. Także zamiast bidonu z wodą na przykład, jak nie macie takiego, no to bierzcie sobie ogórka do plecaka, do torby. To też się przyda.
1: Ja już widzę tych kolarzy na Tour de Pologne, którzy w koszyczku pod ramą zamiast bidonu mają ogórek i ciach, i do przodu.
0: I taki małosolny.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: motor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Rozglądamy się w internetach, co tam ciekawego słychać u gwiazd i taka Anna Mucha. Okazuje się, że ona jest zupełnie jak my. Też czasami bierze telefon w dłoń i skroluje i przegląda sobie, co tam w internetach słychać, nie?
1: I podobno kupuje różne dziwne gadżety. Ja na przykład szukam z reguły jak najtańszych, a ona znalazła coś bardzo, bardzo drogiego.
0: Tak, ale umówmy się, to ją zszokowało i powiedziała, że nigdy nie wydałaby ponad 1000 złotych na stojak, na szczotkę taką do muszli klozetowej.
1: Do toalety, okej. Dobrze, dobrze, czyli nie jest to nawet szczotka do włosów.
0: Nie.
1: 1000 złotych za taką szczotkę, no proszę bardzo. Ale przynajmniej można się pochwalić przed gośćmi.
0: Oczywiście, że tak. No tak, bo goście przychodzą, do sypialni możesz ich nie wpuścić, garderoby nie pokazać, ale do łazienki na bank wejdą. I co?
1: I chociaż zasiądą na takim luksusowym tronie.
0: Taka szczotka to kwestia statusu społecznego.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Guetta śmiga po festiwalach i proszę bardzo, u nas na antenie także wylądował Sad Girls. Już teraz wybrzmiało na antenie Radia Gra.
1: Ale on się dobrze trzyma, ten David Guetta.
0: Nie, no oczywiście.
1: Skacze, bryka, fika, normalnie jak nie te lata, jak David Guetta sprzed 20 lat. Dobrze sobie chłopak radzi. Marshmello u nas na przykład i Ellie Goulding przewspaniała się pojawią. Save My Love to jeszcze przed 9 w Radiu Gra.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod Twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: Dzisiaj na niebie będzie dużo słońca, termometry pokażą w najcieplejszym momencie 33 stopnie i to będzie prawdopodobnie najcieplejszy dzień tego tygodnia w Toruniu. W drugiej części środy synoptycy nie wykluczają powtórki z wtorku. Możliwe, że popada i po południu, wieczorem albo w nocy przydarzy nam się letnia burza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
0: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Ostatnio dużo mówiło się o systemie powiadamiania przed niebezpieczeństwami. Była mowa o tych SMS-ach z RCB, różnej treści, o różnych rzeczach informujących, ale też o syrenach. I przy okazji wyszło, że mamy w Toruniu, jakby to powiedzieć tak delikatnie, braki w tej sferze.
1: No i proszę, co teraz czytamy? Że Toruń chce kupić nowe syreny. No i pięknie. Pytanie tylko, czy to o te syreny chodzi?
0: No właśnie, może my coś źle zrozumieliśmy i chodzi na przykład, nie wiem, o nową flotę pojazdów dla prezydenta i urzędników toruńskich. Wyglądałoby uroczo, nie?
1: No i zniknąłby problem braku miejsc parkingowych na Starówce, bo syrenkę to na 2 metrach kwadratowych dałoby się zaparkować.

0: Już bardzo blisko 9 na zegarze, za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie. My pozdrawiamy wszystkich, cały Toruń i okolice też. Dajcie znać, gdzie jest najgoręcej. Mamy nadzieję, że dzisiaj w ciągu dnia będziecie podsyłali nam te fotki różne swoich termometrów i
1: ogródeczków, basenów.
0: To
1: a ja także gorąco pozdrawiam wszystkich turystów, którzy pewnie o tej porze wjeżdżają do Torunia, aby spędzić wspaniały, słoneczny dzień. Szukajcie cienia.
0: U nas całym rokiem tak gorąco. Naprawdę. Nic nie kłamiemy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3, tam są drzwi.
13: Vox,
14: tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Już 9:00, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji o poranku. Raport Radia Gra przed nami.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy syreny w ogóle były włączone? Pytają mieszkańcy Torunia, wracając do tematu zapowiadanego szeroko przez służby testu systemów alarmowych. Odbył się on w godzinę W, 1 sierpnia o 17:00. Łatwiej jednak znaleźć mieszkańców Torunia, którzy syreny nie słyszeli, niż słyszeli.
4: Nie było słychać syren, to może zamiast się zastanawiać, czy było słychać, to czy system był w ogóle włączony.
5: Na czaka nie było słychać, a to kawałeczek od starówki jednak, nie? Czekałem.
6: Grafał z tej strony na BEMA, na pewno nie było żadnych syren.
3: Syren według naszych informacji nie było słychać na Lewobrzeżu, w Rzosach, Jarze, nawet na Chełmińskim Przedmieściu, twierdzą nasi słuchacze. Miasto przyznaje, syren na przykład na Jarze nie ma w sumie w ogóle. Zakupy sprzętu są w planach, ale ze względu na brak towaru spowodowany dużym zainteresowaniem w skali kraju oraz krótkim okresem rozliczenia dotacji, w ubiegłym roku nie udało się przeprowadzić postępowania. Teraz trwają przygotowania do uruchomienia kolejnego. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
7: Dzieje się na drogach.
3: Trwa modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kościuszki w Toruniu. Od teraz, czyli od 9:00 do piątku do godziny 16:00, drogowcy wprowadzają zmiany w organizacji ruchu na wysokości skrzyżowania z Batorego. Wyłączona zostaje możliwość skrętu w lewo z Kościuszki w Batorego, a także przejazd ulicą Batorego na wprost przez Kościuszki.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom legalizowanie ich pobytu na terenie UE. Wczoraj odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych w sprawie hiszpańskiej Ceuty, miasta położonego w północnej Afryce.
8: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wierzy nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
3: Mówił Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: Przed nami kolejny dzień z dynamiczną pogodą. Najpierw czeka nas w Toruniu duża ilość słońca na niebie i upał. Po południu termometry pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. Po południu, wieczorem lub w nocy możliwe, że podobnie jak wczoraj, przez region przejdzie już burzowy front i popada. Jutro będzie ciepło, ale już nie tak gorąco jak dziś.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: On już jest zwarty i gotowy. W progach startowych jak jakiś radiowy Usain Bolt normalnie tutaj.
2: Ja jestem tylko ciekawa, czy dzisiaj kawkę u Mariusza na ciepło, czy na zimno.
10: No właśnie, czuję, że to jakiś iced coffee będzie. Mariusz Pucuło za chwilę, a my już pięknie dziękujemy. Dobrego dnia, dbajcie o siebie, chowajcie się przed słońcem.
2: I pijcie dużo, dużo wody. Oliwia Ciszewska.
10: Piotrek Olszowski. Do jutra. Cześć, pa, pa.

Klimatyzacja w studiu działa, woda pod ręką, w razie czego lodówka blisko, także mam nadzieję, że jakoś dam radę, czego wszystkim życzę, bo dzisiaj chyba najgorętszy dzień w tym roku w Toruniu. Jedne prognozy mówią 34, drugie nawet 38 stopni. To już ekstremalna temperatura, no i z taką to trzeba być ostrożnym. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, zapraszam do 13. Hity pełne słońca, za chwilę Pointer Sisters.

0: Myślę, że ta piosenka zostanie z nami dłużej niż Gianni Infantino na fotelu prezesa FIFA. Shakira i Daj Daj w Radiu Gra. Być może już o tym słyszeliście, ale o takich utrudnieniach drogowych to warto przypominać. Na skrzyżowaniu Kościuszki i Batorego tak mniej więcej od tej pory do piątku, 7 sierpnia, do mniej więcej 16 wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu związane z modernizacją torowiska tramwajowego. Najważniejsze jest to, że w tym czasie wyłączona zostaje możliwość skrętu w lewo z ulicy Kościuszki w ulicę Batorego w obu kierunkach. Dodatkowo nie ma też przejazdu na wprost przez ulicę Kościuszki z ulicy Batorego, a kierowcy wyjeżdżający z Batorego zarówno od strony Szpitala Miejskiego, jak i od strony Aldi będą mogli skręcić wyłącznie w prawo w ulicę Kościuszki. Przypomnę, taka sytuacja od teraz do piątkowego popołudnia.
1: To jest Radio Gra.

0: Oj, Grzegorz Chyży musiał narozrabiać, skoro przez drzwi musi błagać partnerkę, żeby go wpuściła do środka. Kochanie, to ja i Grzesiek Chyży. Hity pełne słońca powrócą już za chwilę przebojem Avicii, ale najpierw najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.com.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: Przed nami kolejny dzień z dynamiczną pogodą. Najpierw czeka nas w Toruniu duża ilość słońca na niebie i upał. Po południu termometry pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. Po południu, wieczorem lub w nocy możliwe, że podobnie jak wczoraj przez region przejdzie już burzowy front i popada. Jutro będzie ciepło, ale już nie tak gorąco jak dziś.
2: To jest Radio Gra.

0: Sound and Grace i Filip Lato. To musi być gorący chłopak. A dzisiaj najgorętszy chyba dzień w tym roku w Toruniu. Wybory prezydenckie. U nas, jeszcze długo na to poczekamy, ale na Węgrzech to jest gorący temat. Ciekawi są kandydaci na to stanowisko. Między innymi Andras Arato, ten starszy siwy pan znany z memów, modelka Victoria's Secret Barbara Palwin oraz twórca kostki Rubika, czyli inżynier Erne Rubik. Kto jak kto, ale ten ostatni nadaje się najbardziej, bo kto jak nie twórca kostki Rubika poukłada wszystko tak jak trzeba.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Na 88,8 słuchacie Radia Gra. Mamy 10. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Słuchamy.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Remont goni remont. Trwa wakacyjna ofensywa toruńskich drogowców. Jak wiecie z naszych serwisów, dzisiaj startuje przebudowa Żwirki i Wigury. Nową organizację ruchu wprowadzono także w okolicach skrzyżowania Batorego z Kościuszki. Tam trwa remont torowiska. Od wczoraj inaczej jeździmy po szosie Lubickiej na wysokości Ślaskiego. Tam także remontują tory. Drogowcy zamknęli 3 pasy ruchu od strony Ślaskiego. W stronę Lubicza jedziemy 2 pasami od strony torowiska. Nadal nie ma możliwości skrętu w lewo w Jamonta. Tak będziemy jeździć po okolicy przez 2-3 najbliższe tygodnie.
6: To są wiadomości Radia Gra.
5: Lato to czas, kiedy liczba chętnych do oddawania krwi spada, a potrzeby nadal są duże. Dzisiaj w naszych raportach zaglądamy do toruńskiego oddziału RCKiK.
7: Jak powiedzmy w pigułce, jakie są takie najważniejsze punkty, które musimy spełnić, żeby oddać krew?
8: Przede wszystkim ważyć minimum 50 kg. Nie przyjmować leków lub jeśli przyjmować, to tylko niewielkiej ilości. Jeżeli leczymy się u lekarzy specjalistów, musimy mieć zaświadczenia od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do oddawania krwi. No poza tym, przede wszystkim trzeba być osobą zdrową i mieć ochotę pomagać. To jest najważniejsze.
5: Mówiła Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCKiK, z którą rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Przed nami kolejny dzień tropikalnych upałów. Termometry mogą pokazać 38 stopni w Krakowie, Lublinie czy Kielcach. Lekarze zachęcają do dodatkowej ochrony i przypominają, że wyższa temperatura oznacza większe ryzyko sierpniowej alergii.
9: Plen nie odbyła się wtedy, kiedyś chłodno i wilgotno, tylko kiedy jest piękna pogoda, 30 stopni, wieje wiatr, słońce świeci, no i wtedy jest to najbardziej dokuczliwe dla pacjentów. Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16, no to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów.
5: Radził alergolog profesor Piotr Dąbrowiecki. Przed nami najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Termometry w Toruniu pokażą dzisiaj 33 stopnie. W najbliższych godzinach na toruńskim niebie będzie dużo słońca. Warunki biometeo przez upał będą jednak niekorzystne. Po południu lub wieczorem może popadać. Synoptycy nie wykluczają, że przez region ponownie przejdzie nocna burza.
4: Temperatura rośnie, więc łyczek wody... dobrze zrobi. Dzień dobry, witajcie po 10. Radio Gra, hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, kłaniam się. Na początek coś z nowych hitów. Another i Talk to You.

0: Za oknem gorąco, a w głośnikach jeszcze gorące hity. Luna i Latino Lover. Dzisiaj klimatyzacja działa na pełnych obrotach, tylko z tą klimą to jest tak, że my faceci chcielibyśmy niższą temperaturę, ale dziewczyny w biurze już się burzą. To dlatego, że kobiety często czują zimno intensywniej niż mężczyźni. A skąd to się bierze? Okazuje się, że to wszystko przez różnice hormonalne. Dłonie, stopy i uszy kobiet są o około 3 stopnie chłodniejsze niż u mężczyzn. Także nie mamy na to wpływu, siła wyższa, więc zamiast się kłócić, lepiej się po prostu dogadać. Piosenka mówi, że kobiety są gorące, a nauka na to, że o 3 stopnie zimniejsze niż mężczyźni. Ciekawe.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
9: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
10: Kolego Pikachu!
9: Nie.
10: Ha? Jak to?
9: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Noc w Toruniu też będzie gorąca, jakieś 23-24 stopnie. Przy takich wysokich temperaturach to marzymy tylko o tym, żeby wskoczyć do chłodnej wody. No to przypomnijmy, że mamy naokoło jeziorka, z których można korzystać, szczególnie przy takiej pogodzie. Gdzie wyskoczyć? Na liście, między innymi Zalesie, położone nad Jeziorem Zaleskim, kąpielisko w Zalesiu. Spokojnie, kameralnie, są i kamionki świetnie znane, no i Okonin. Niewielkie, ale zadbane kąpielisko z piaszczystą plażą i pomostem czeka również Józefowo nieopodal Kowalewa Pomorskiego i Osiek nad Wisłą, a to wszystko całkiem niedaleko. Pogoda w szczegółach już za chwilę, później zaśpiewa Bonnie Tyler.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
12: Nie zgadzam się.
11: Słucham?
12: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
11: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
12: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: A przed nami najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Termometry w Toruniu pokażą dzisiaj 33 stopnie. W najbliższych godzinach na toruńskim niebie będzie dużo słońca. Warunki biometeo przez upał będą jednak niekorzystne. Po południu lub wieczorem może popadać. Synoptycy nie wykluczają, że przez region ponownie przejdzie nocna burza.
17: To jest Radio Gra.

Now, but do you want me? Jak wakacje spędza Lady Gaga? Najczęściej podróżując w egzotyczne miejsca, wypoczywając na plażach, spędzając czas ze swoim narzeczonym. Jeżeli chodzi o miejscówki, to lubi m.in. Bahamy i Meksyk. No, kto Boga temu zabroni? No, ale przecież Rodos też jest fajne. Desiree Lee i Voyage o podróżach wakacyjnych właśnie teraz. Voyage o podróżach wakacyjnych właśnie teraz.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
11: O reklamie.
12: Mamy środę, 5 dzień sierpnia, na zegarach 11. Zapraszam na przegląd najnowszych wiadomości w Radiu Gra. Czas na raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W Toruniu i powiecie obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia meteorologicznego. Chodzi o upał. Według IMGW termometry mogą pokazać dzisiaj w regionie nawet 38 stopni. Według synoptyków słupki rtęci w Toruniu zatrzymają się tak na 34 kresce. To nie zmienia faktu, że taka pogoda może być niebezpieczna.
14: Tutaj trzeba oczywiście zwrócić uwagę na te grupy najbardziej narażone na upały, które mogą mieć powikłania związane z upałami, czyli osoby starsze w podeszłym wieku z wielochorobowością i dzieci. Czyli oczywiście wybieramy na aktywność poza domem bardziej pory poza największym nasłonecznieniem, największym upałem, czyli raczej do południa i wieczorem. To, a najlepiej kto może, to w takie dni, szczególnie starsze osoby, najlepiej, żeby w takie dni spędzić w domu. W cieniu, w chłodzie, nawadniając się, pijąc dużo płynów.
13: Mówił nam dr Sylwester Kleczka, koordynator SOR-u w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu.
15: To są wiadomości Radia Gra.
13: W związku z rozpoczęciem prac remontowych przy odnawianiu wiat przystankowych na węźle przesiadkowym przy Alei Solidarności w Toruniu, pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Od niedzieli przystanek będzie tymczasowo przeniesiony. Ten zastępczy peron ma znajdować się przed przejściem dla pieszych, patrząc od strony placu Not.
15: Dzieje się na drogach.
13: Mamy wiadomość dla osób, które z Torunia jeżdżą w kierunku Warmii i Mazur. GDDKiA podpisała umowę z firmą Mirbud na przebudowę fragmentu drogi krajowej nr 15 między Brodnicą a Tamą Brodzką. Chodzi o ponad 4-kilometrowy odcinek. Inwestycja będzie warta ponad 70 milionów złotych.
15: Wiadomości Radia Gra.
13: I jeszcze informacje ze świata. Rosyjski atak rakietowy na Kijów w nocy z wtorku na środę spowodował śmierć 17 osób. Ranił 44 kolejne. stolica Ukrainy znów stała się celem zmasowanego ostrzału, który poważnie uszkodził wiele budynków i wywołał panikę wśród mieszkańców.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
13: Burze znowu mogą wrócić do Torunia. Według synoptyków po upalnym dniu, po południu albo wieczorem może w regionie popadać i zagrzmieć. Deszczowo rozpocznie się także czwartek. Jutro będzie już nieco chłodniej niż dzisiaj. Termometry pokażą 28 stopni. Dzisiaj to mogą być nawet 33 stopnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
12: Mam dobre wiadomości. Od weekendu dzieli nas już tylko kilka małych kroków, no i troszkę cierpliwości. Damy radę. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne słońca. Teraz Rihanna, Only Girl in the World.

0: Ale głos, ale hit. Anastasia, Left Outside Alone. Dzisiaj bardzo gorący, może nawet najgorętszy dzień w tym roku. A czytam o tym, że europejskie związki zawodowe chcą ustalenia maksymalnej temperatury w pracy, no bo oczywiście upał zwiększa niebezpieczeństwo. Do tej pory w Unii nie ma takich ustaleń, to przypomnijmy, że w Polsce przepisy BHP mówią: po przekroczeniu 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniu lub 25 na otwartej przestrzeni pracodawca musi zapewnić bezpłatne napoje chłodzące. Tylko tyle. A gdyby były przepisy ograniczające pracę przy określonej temperaturze, to być może dzisiaj mielibyśmy wolne. Temperatura to jeszcze nic. Gorzej, jak ktoś ma naprawdę gorącą szefową, albo co gorsza, szefa w gorącej wodzie kąpanego.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: od dawna to wiem.
1: My tutaj sobie gramy, my tutaj sobie słuchamy, a baseny czekają. No nie będzie lepszego dnia, żeby skorzystać z otwartych basenów w Toruniu. Przypomnijmy, letnie baseny w naszym mieście można znaleźć przy ulicy Przyskarpie, przy ulicy Kujawskiej i przy szosie Bydgoskiej. Czynne są codziennie od 10 do 18, aż do końca sierpnia. No to idziemy, albo jedziemy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Rod Stewart w Radiu Gra, a za chwilę najnowszy odczyt z termometra, za chwilę prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
12: Ha, ha, ha. Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Ha, ha, ha. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
15: Burze znowu mogą wrócić do Torunia. Według synoptyków po upalnym dniu, po południu albo wieczorem może w regionie popadać i zagrzmieć. Deszczowo rozpocznie się także czwartek. Jutro będzie już nieco chłodniej niż dzisiaj. Termometry pokażą 28 stopni. Dzisiaj to mogą być nawet 33 stopnie.
1: To jest Radio Gra.

Ania Dąbrowska. Z dedykacją dla naszych stałych słuchaczy i dla naszych gości w Toruniu. Pozdrawiamy wszystkich turystów, ale wam się trafiło, ale macie pogodę. Za chwilę raport, a potem najnowsza prognoza.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.com.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
11: masz. Po reklamie.
12: Zaczynamy raport w samo południe. Sprawdzamy, co nowego w Toruniu, w Polsce i na świecie. Chwilę później. Dub Dogs, How Does It Feel?
13: Michał Mrozek, zapraszam na raport. Serwis. Zaczynamy od smutnej informacji z Urzędu Miasta. Zmarł Kazimierz Jaworski, nauczyciel z SP nr 3 i gimnazjum nr 3 w Toruniu. W 2017 roku Jaworski otrzymał z rąk prezydenta naszego miasta szklanego anioła, przyznawanego zasłużonym nauczycielom z Torunia. Był także dyrygentem, prowadził chór, który występował m.in. w Watykanie przed świętym Janem Pawłem II. Pozostanie w pamięci uczniów i współpracowników jako pełen pasji pedagog, artysta, społecznik i wychowawca, wspomina magistrat.
14: O tym się mówi w Toruniu.
13: Według mieszkańców Toruń oblał test systemu ostrzegania, który przeprowadzono 1 sierpnia. Na Lewobrzeżu, na Chełmińskim, Wrzosach czy Jarze po prostu nie słychać syren alarmowych. Powód? Przede wszystkim syren jest za mało. Wiele z nich jest starych, przyznają także w Urzędzie Miasta. Podejmowane są kroki, by zmienić sytuację, ale wciąż nie brakuje problemów. Mówi Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Toruń.
15: Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w drugiej połowie 2025 roku w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wystąpił do wojewody kujawsko-pomorskiego o dotację i na zakup i montaż 20 sztuk syren alarmowych. Jednakże ze względu na to, że dostępność tego towaru na rynku była ograniczona, a także był krótki czas rozliczenia tej dotacji, nie udało się uruchomić postępowania w tym zakresie. Natomiast w tym roku, w roku 2026, złożyliśmy kolejny wniosek do wojewody o przyznanie dotacji na zakup 25 sztuk syren alarmowych.
13: Czekamy na zakup i montaż. Te nowe syreny mają pojawić się na Jarze i Lewobrzeżu.
16: To są wiadomości Radia Gra.
13: Teraz w raporcie informacje ze świata. Francja i Hiszpania nadal walczą z pożarami. Gdzie sytuacja jest najgroźniejsza?
17: Już od ponad 2 tygodni ponad 1000 strażaków walczy z płomieniami niedaleko francuskiej Rywiery. Żywioł zniszczył tam w sumie ponad 6000 hektarów lasów. Rozprzestrzenianie się płomieni zostało wprawdzie zatrzymane, ale zagaszanie pożaru może według wielu specjalistów trwać jeszcze relatywnie długo.
13: Informował Marek Gładysz. Sporo słońca na niebie, niekorzystne warunki biometeo. 33 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na pierwszą część środy w naszym mieście. Po południu i wieczorem sytuacja z wtorku może się powtórzyć. Przez region może przejść letnia burza. Padać może także w nocy i jutro rano. W czwartek będzie nieco chłodniej. Słupki rtęci zatrzymają się na 28 kresce.
12: Weekend, weekendzik, weekendunio, już coraz bliżej. Zaczynamy środowe popołudnie. Dzisiaj 5 dzień sierpnia. Na imieninowe życzenia czekają Kasjan i Oswald. Wśród nietypowych świąt dzisiaj dzień bielizny, choć przy takiej temperaturze to być może powinni go przemianować na dzień bez bielizny. Hity pełne słońca powracają już teraz. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Jasna piosenka Cher, Dove l'amore w Radiu Gra, a my wysyłamy wyrazy miłości i serdeczności wszystkim, którzy dzisiaj mają urodziny. Na liście urodzonych dziś znakomitości Neil Armstrong, pierwszy człowiek na Księżycu, dzisiaj 96. rocznica jego urodzin. 79 lat kończy znakomity polski aktor Marian Dziędziel, a 49 też aktor, ale młodszego pokolenia Łukasz Garlicki. Można mieć całkowitą pewność co do tego, że człowiek dziś urodzony nigdy nie sprzeniewierzy się swoim zasadom czy przekonaniom. Jest otwarty na ludzi i bardzo serdeczny.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.

The Weeknd w Radiu Gra, a weekend coraz bliżej. Dzisiaj bardzo gorący dzień. Taka pogoda może służyć rozkojarzeniu. Przede wszystkim kierowcy powinni uważać. A Toruń i okolice są czarnym punktem wakacji. Tu dochodzi do największej liczby tragedii. Czytamy, 9 osób zginęło od początku wakacji 2026 na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. A najtragiczniejszy bilans odnotowano w Toruniu i powiecie toruńskim, gdzie w 3 wypadkach życie straciły 4 osoby, piszą nowości. Także oczy dookoła głowy i pełne skupienie, szczególnie przy takiej pogodzie. Pozdrawiamy tych, co za kółkiem i tych, co pieszo również. Teraz Bausa i Magnetic.

Bierzemy łyczek wody i słuchamy dalej. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Dzisiaj według prognoz 34, według jednych 38. Takie maksymalne temperatury w Toruniu. Najnowsza prognoza już za chwilę. Do 13 jeszcze m.in. Michael Jackson, Damiano Dawid i Artur Gadowski.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: Ciii, to nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: mgmotor.pl. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
4: Sporo słońca na niebie, niekorzystne warunki biometeo, 33 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na pierwszą część środy w naszym mieście. Po południu i wieczorem sytuacja z wtorku może się powtórzyć. Przez region może przejść letnia burza. Padać może także w nocy i jutro rano. W czwartek będzie nieco chłodniej. Słupki rtęci zatrzymają się na 28 kresce.
0: Jest Radio Gra.

0: Damiano Dawid w Radiu Gra. Przypominamy o tym, żeby się nawadniać, żeby szukać miejsc w cieniu. No i warto też przypomnieć, żeby nie zostawiać nawet na chwilę w zamkniętym samochodzie dzieci i zwierząt. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić nawet do 60 stopni Celsjusza. Samochód w takich warunkach zmienia się po prostu w piekarnik z termoobiegiem. Polecają nam również, żeby dzisiaj unikać forsownego wysiłku fizycznego. Słyszymy się jutro. Jutro już będzie troszkę, tylko troszkę, ale jednak chłodniej. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Słyszymy się jutro, a po 13:00 stery przejmuje Mariusz Składanowski.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: planety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczy łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co

0: się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
6: To środa, 5 sierpnia, 13 na zegarach. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
7: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców. Poważny wypadek na A1 w naszym regionie. Na odcinku autostrady między węzłami Nowe Marzy a Warlubie w pobliżu miejscowości Rulewo doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Jedno z aut dachowało. W wyniku tego wypadku 2 osoby zostały ranne. Droga w kierunku Gdańska została całkowicie zablokowana. Sugerowany jest zjazd na węźle Nowe Marzy, jazda drogą krajową numer 91, drogą wojewódzką numer 214 i ponowny wjazd na A1 na węźle Warlubie. Utrudnienia potrwają nawet do 15.30.
8: To są wiadomości Radia Gra.
7: Lato to czas, kiedy liczba krwiodawców spada, a potrzeby nadal są. Zaglądamy do toruńskiego oddziału RCKiK.
9: Co zrobić na te 2 dni, na przykład przed pobraniem krwi? Czy tutaj też musimy się jakoś przygotować?
10: Tutaj najważniejsze jest to, żeby nie wykonywać zbyt dużego wysiłku fizycznego. Tutaj jeśli chodzi głównie o jakieś sporty ekstremalne, często dawcy przychodzą po wielkich maratonach czy jakichś innych kolarskich wyścigach, więc to nie jest wskazane. I trzeba być po posiłku dzień wcześniej tutaj, nawodnić się troszeczkę bardziej, wypić więcej niż zwykle płynów. Przyjmujemy, że takie 1,5 litra dzień wcześniej, no i takie 0,5 litra chociaż w dniu oddania to już będzie takie minimum niezbędne.
7: Mówiła Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCKiK. Rozmawiała z nią nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Krew w Toruniu można oddawać w oddziale przy Gagarina 212.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Niespełna 7700 zł brutto, czyli 5,5 tysiąca zł na rękę. To mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych GUS-u. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, połowa poniżej.
11: Najwyższa kwota w górnictwie, prawie 14 tysięcy złotych brutto, czyli niespełna 10 tysięcy złotych na rękę. Najgorsze zarobki w hotelarstwie i gastronomii, 4900 złotych brutto, to po odjęciu składek i podatków w granicach 3700 złotych na rękę.
7: Mówił Igor Skrzypek. -33 stopnie to temperaturowy maks na dzisiaj. To ostatni tak upalny dzień w tym tygodniu. W Toruniu na niebie sporo słońca, choć warunki biometeo są niekorzystne. Na razie nie będzie padać, ale wieczorem lub w nocy ze środy na czwartek przez region może przejść ulewa bądź kolejna letnia burza.
6: Chwila po 13, a Toruń idzie na kolejny rekord.
12: Uf, jak gorąco. Ledwo sapie, już ledwo zipie.
6: Też tak macie? Na szczęście w Radiu Gra mamy porcję orzeźwiających hitów. Laura Brannigan, a później Topic i Becky G. Mariusz Składanowski. Zaczynamy!

0: Hit pełne słońca w radio gra Pectus, jeden moment. Czasami decydować może właśnie jeden moment. Rozgrzany samochód na przykład na parkingu galerii handlowej, a w środku pozostawione dziecko lub zwierzę. Przy takich temperaturach jak dziś w Toruniu to może być po prostu śmiertelna pułapka. No właśnie, co robić? Radzi młodszy aspirant Paweł Bojanowski.
1: Najpierw zadzwońmy na numer alarmowy 112. Zawołajmy też ludzi dookoła, czy nie wiedzą, kto jest kierowcą tego samochodu. Być może w szybki sposób uda się zażegnać niebezpiecznej sytuacji. Poinformujmy pracowników galerii handlowej, pracowników ochrony. Oni też mogą pomóc w szybkim dotarciu do kierowcy, który uwolni to dziecko z rozgrzanego samochodu. Jeżeli nie przyniesie to żadnych efektów, a sytuacja będzie bez wyjścia, mamy prawo nawet wybić szybę w takim samochodzie, aby uratować uwięzione w środku dziecko albo też zwierzę.
0: Warto to wiedzieć. I do tego tematu i porad, jak zachowywać się w czasie takich upałów, będziemy dziś jeszcze wracać. A po przerwie muzycznie Kaigo, a później Rick Astley.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, ależ to świetnie i orzeźwiająco brzmi przy tym upalnym, środowym popołudniu. Niestety spora gorączka także na ulicach Torunia. Przypomnijmy, że rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od szosy Chełmińskiej do ulicy Świętego Józefa. Objazd wyznaczono ulicami Grunwaldzką, szosą Chełmińską i Długą. A w Radio Gra kolejny hit David Guetta, a później Alize.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: sufity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
8: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: akcja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.
3: 33 stopnie to temperaturowy maks na dzisiaj. To ostatni tak upalny dzień w tym tygodniu. W Toruniu na niebie sporo słońca, choć warunki biometeo są niekorzystne. Na razie nie będzie padać, ale wieczorem lub w nocy ze środy na czwartek przez region może przejść ulewa bądź kolejna letnia burza.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Lady Gaga, abrakadabra, gdyby tak zrobić właśnie czary Mary i przenieść się na to ulubione kąpielisko. A propos, być może słuchacie nas właśnie nad jednym z okolicznych jezior. Dajcie nam znać, 56 od 6 do 0. Czy ktoś słucha nas nad jeziorem w Kamionkach, w Okoninie, w Zalesiu, Józefowie albo Osieku nad Wisłą. Czekamy na wasze sygnały. Gorąco, orzeźwiająco pozdrawiamy. To chyba lepsze określenie na dziś. I specjalnie dla was, plażowy hit od Eltona Johna, I'm Still Standing.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
9: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.

0: zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
2: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: To środa, 5 sierpnia, 14. Czas na kolejny raport Radia Gra.
8: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Nawet do 16 mogą potrwać utrudnienia na A1. Jak wiecie z naszych serwisów, przed godziną 12 na odcinku autostrady między węzłami Nowe Marzy a Warlubie doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Jedno z aut dachowało. W wyniku tego wypadku 2 osoby zostały ranne. Służby sugerują, by korzystać z objazdu przez drogę krajową numer 91 i drogę wojewódzką 214.
5: To są wiadomości Radia Gra.
8: Od wczoraj inaczej jeździmy po szosie lubickiej w Toruniu na wysokości Śląskiego. Tam trwa remont torowiska tramwajowego. Drogowcy zamknęli 3 pasy ruchu od strony Śląskiego. W stronę Lubicza dostępne są 2 pasy od strony torowiska. Nadal nie ma możliwości skrętu w lewo w Jamonta. Na horyzoncie kolejne zmiany, kolejne utrudnienia.
9: W dniach 15-16 sierpnia planowane jest zamknięcie tego właśnie skrzyżowania, czy go przejazdu przez Lubicką. Przy skrzyżowaniu z ulicą Śląskiego będzie objazd prowadzony przez ulicę Przyskarpień Konstytucji 3 maja. Kolejne takie zamknięcie będzie tydzień później, czyli 22 i 23 sierpnia. Po tym już, jak wykonawca tutaj nas informuje, prace zostaną zakończone i tak naprawdę już od 24 sierpnia ruch na tym skrzyżowaniu powinien wrócić kołowy do swoich jakby pierwotnych kształtów.
8: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Toruńskim Urzędzie Miasta.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Jednolite wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów, jeden standard opieki, ochrona wizerunku dzieci. To główne zmiany w projekcie ustawy o opiece nad najmłodszymi do lat 3, mówi poseł Paweł Bliźniuk.
10: Publikowanie wizerunku dziecka, z wyjątkiem naprawdę bardzo wąskich sytuacji, takich szczegółowo określonych w ustawie, będzie niezgodne z prawem, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
8: Znowelizowana ustawa czeka na podpis prezydenta Polski. -33 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To ostatni tak upalny dzień w tym tygodniu. Na razie nad miastem sporo słońca, ale wieczorem pojawią się pierwsze chmury. Noc może być deszczowa, czwartek burzowy. Będzie także o kilka stopni na termometrach mniej niż dzisiaj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
7: Chwila po 14:00, dziś Kasjana i Oswalda, mamy też Międzynarodowy Dzień Bielizny. I przy tych temperaturach podejrzewam, że w wielu domach, jeżeli nie jesteście w pracy, a właśnie macie wolne, to jest obowiązujący strój na dziś. I słusznie. My mamy dla was kolejne hity: Shakira, Belinda Carlisle oraz Daddy Yankee.

0: Eiffel 65, Blue Dava D. W wielu miejscach kraju, zwłaszcza na południu, niewykluczone, że padną dziś rekordy temperatury powyżej 40 stopni. U nas także gorąco, na szczęście nie aż tak bardzo, ale i tak każdy marzy o ochłodzie. Szukamy odrobiny wody, jeziora, basenu, pewnie i rzeki. Zanim to zrobimy, kilka ważnych rad od ratownika WOPR-u Jacka Ukleja.
1: Pamiętamy przede wszystkim o tym, że jeżeli chcemy korzystać z wody, to korzystamy z kąpielisk, czyli z obszarów chronionych przez ratowników. Jeżeli korzystamy ze sprzętu pływającego, z rowerków, z kajaków czy z łódek wiosłowych, pamiętajmy zawsze, żeby założyć kapoki.
0: U nas też za chwilę popłyną, ale dźwięki od Taylor Swift i Ewy Farnej.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3, tam są drzwi.
12: Vox, tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
16: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
17: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
18: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
19: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
18: Ci, co ją znają, reagują.
19: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
24: Po reklamie.
25: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: W tak upalny dzień zaczynamy oczywiście od informacji o basenach letnich, a bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży po okazaniu legitymacji szkolnej dziś na basenie przy szosie bydgoskiej. Basen zaprasza do godziny 18. Weekend coraz bliżej, a w Toruniu będzie on przebiegać pod znakiem chociażby piernikowego przeglądu sygnalistów myśliwskich. Od 7 do 8 sierpnia w Muzeum Etnograficznym przesłuchania sygnalistów, koncerty, prezentacje kół łowieckich i wielka biesiada. Także ten weekend w sąsiednim Chełmnie to kolejna odsłona Nine Hills Festival. Spotkania, spektakle, koncerty i przecudne podwórka i magia tego miejsca. A muzycznie w piątek Zohar Fresco Trio, czy chociażby toruński DJ Function, czy zespół Micro Music. W sobotę spektakle z udziałem Jana Peszka, natomiast w niedzielę chociażby koncert Anny Rusowicz oraz Marcin Masecki Trio. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: Marie, That's the way my heart goes w Radio Gra. Przypominamy, że przy takich upałach pamiętajmy o piciu dużej ilości płynów, najlepiej z elektrolitami, stosować kremy z filtrem, a wychodząc z domu pamiętajmy także o nakryciu głowy. My pamiętamy o wielkich hitach, za chwilę Jerry Halliwell, a później Sombr.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
4: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Multimotor.pl. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: Kolego Pikachu!
1: Nie.
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: W Termach Maltańskich czekają na Ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
4: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
3: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Po reklamie.
7: 33 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To ostatni tak upalny dzień w tym tygodniu. Na razie nad miastem sporo słońca, ale wieczorem pojawią się pierwsze chmury. Noc może być deszczowa, czwartek burzowy. Będzie także o kilka stopni na termometrach mniej niż dzisiaj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
8: To jest Radio Gra.

0: Ciąb 12 to 12 w Radio Gra. Setki kilometrów, pobudki nad ranem, intencje. Każdy pewnie ma jakąś swoją tajemną. Przypomnijmy, pątnicy z Torunia i regionu wyruszyli wczoraj na Jasną Górę. Wszyscy życzyli im dobrej pogody. Pytanie tylko, czy 40 w ciągu dnia i nocne burze to jest ta wymarzona dobra pogoda? Chyba nie, więc trochę ochłody im życzmy. A w Radio Gra już teraz elektryczne gitary dzieci.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bonnie M, Brown Girl in the Ring, czyli muzyczne orzeźwienie w Radiu Gral. Ostrzegamy dziś biometr bardzo niekorzystny. Szczegóły dotyczące pogody tuż po kolejnym raporcie Radia Gra o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Autofrylik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
8: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: nowe Silent Disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To środa, 5 sierpnia. W Radiu Gra czas na najświeższy raport o 16.
6: Podczas wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej nie doszło do zdrady dyplomatycznej, podała Prokuratura Krajowa, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Postępowanie zostało wszczęte w 2016 roku, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość.
7: Według prokuratury ówczesny rząd, który w 2010 roku rozpoczął wyjaśnianie przyczyn katastrofy smoleńskiej i podjął w tej kwestii współpracę ze stroną rosyjską, nie działał na szkodę Rzeczypospolitej. Nie ma mowy o oddaniu śledztwa Rosjanom, a wybór metody współpracy w oparciu o konwencję chicagowską był najkorzystniejszy, tak mówił Przemysław

0: Nowak z prokuratury krajowej.
1: Dawał Polsce konkretne uprawnienia, umożliwił realizację czynności bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bezpośrednio po tym zdarzeniu. Przewidywał szereg uprawnień, z których Polska następnie korzystała. Jednocześnie Polska prowadziła własne postępowanie eksperckie we własnym trybie, a więc prawa lotniczego.
0: Jak zaznaczył, odrębną kwestią jest zła jakość współpracy z Rosjanami, na co nie mamy wpływu. W trakcie tego 10-letniego śledztwa przesłuchano 488 świadków. Zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw do twierdzenia, że doszło do przestępstwa.
2: W sporcie gorące powitanie naszych siatkarzy, mistrzów Ligi Narodów, którzy wrócili do kraju, choć mieli być już wczoraj. Wśród witających na lotnisku w Warszawie był Cezary Dziwiszek, który w rozmowie z rozgrywającym siatkarskiej kadry Marcinem Komendą pytał też o zmianę pozycji Wilfreda Leona w tym decydującym meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy, Wilfredo przeszedł na atak. Komenda i Leon, nadmieńmy, grają w jednym klubie, Bogdance Luk Lublin.
3: Pomogła wasza współpraca, rozumiem, trochę klubowa.
4: No tak, ja z Wilfredo trochę czasu już spędziłem na boisku i poza nim, więc znamy się bardzo dobrze. Nawet i w Lublinie zdarzało się, że grał na pozycji atakującego. Myślę, że trener też ze względu na to zdecydował się na Wilfredo. Wiedział, ile on może dać w ofensywie i tak też było. Zablokował kluczową piłkę w czwartym secie, zrobił swoje w tiebreaku, dlatego wielkie szapoba.
2: Mówił Marcin Komenda w rozmowie z naszym dziennikarzem. Siatkarze dostali od trenera wolne do końca tygodnia. Od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Będziemy kibicować.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
7: To prawdopodobnie ostatni tak upalny dzień w tym tygodniu. W Toruniu na niebie sporo słońca, choć warunki biometeo są niekorzystne. Na razie nie będzie padać, ale wieczorem lub w nocy ze środy na czwartek może przez region przejść ulewa bądź kolejna letnia burza. Deszczowy może być także czwartek. IMGW wydało alert meteo dotyczący wyładowań atmosferycznych i ten alert będzie ważny jutro przez praktycznie cały dzień.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
8: Kolejny raport za niecałą godzinę. Jak tam wasze gardło? Wy też walczycie z chrypką? Jak nie klimatyzacja, to alergia. No jak żyć? Ważne, że już po 16, jak w tytule piosenki męskiego granie orkiestra, nareszcie. No i pamiętajcie, żeby tak od razu nie przesadzić z klimą w samochodzie, bo to może być naprawdę uciążliwe dla naszego organizmu.

0: 9 minut po 16, niestety kiepskie informacje. Krajowa 15 między Rogówkiem a Gronowem, jeszcze przed tym popularnym rondem. W Rowie płonie samochód, droga jest zablokowana, trwa akcja służb. Jeżeli możecie, to odłóżcie przejazd tą trasą na później, albo po prostu wybierzcie jakieś alternatywy. A już za chwilę u nas Kamila Kabeja, później Sister Sledge.
1: Radio Gra.

0: Sister Sledge, We Are Family. Teraz wracamy do tematyki żużlowej, bo duża jest żużlowa rodzina w naszym mieście. Ciekawi wyników z Ligi Szwedzkiej. Proszę bardzo, w 13. kolejce Dakarna Malilia pokonała na wyjeździe Vargarn Norrköping. To, co nas najbardziej interesuje, to postawa Norika Blederna w barwach Vargarn. Niemiec szalał na torze, pojawił się aż 6-krotnie i zdobył 16 punktów. To ciekawe w kontekście zapowiadanej zmiany na pozycji U24. Przypomnijmy, najprawdopodobniej to Matthias Pollestad ma dołączyć do presy grupy deweloperskiej Toruń właśnie w miejsce Norika Blederna. I po wcześniejszej euforii wielu kibiców pewnie się będzie zastanawiać, czy to na pewno będzie zmiana na lepsze.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
5: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
10: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
9: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
10: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
9: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
10: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Purple Disco Machine w Radiu Gra Hypnotized. Magicznie zapowiada się jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Wisły, który startuje już za chwilę w kilku miejscowościach naszego regionu, a w Toruniu spędzimy kilka magicznych dni od 13 do 15 sierpnia na Bulwarze Filadelfijskim i Błoniach Nadwiślańskich. A co nas czeka? O tym Marcin Karasiński, dyrektor festiwalu.
1: Ponad 250 pozycji programowych tegorocznej edycji. Mamy tutaj oczywiście i koncerty, ale mamy takie główne nasze punkty programu, czyli rejsy łodziami tradycyjnymi. Ponad 3000 bezpłatnych biletów rozdamy w trakcie Festiwalu Wisły 2026. Będą parady łodzi, przepiękna parada jak zwykle w Toruniu. Tutaj oczywiście w świetle rac i pochodni w piątek wieczorem. Mamy bogatą, bardzo wzbogaconą ofertę takich działań interaktywnych dla dzieci, czyli specjalne strefy właśnie z ginącymi zawodami. Będzie można wziąć udział w warsztatach szkutniczych, w warsztatach powróżniczych.
0: A więcej na naszej stronie i w jutrzejszych raportach Radia Gra. A już za chwilę Dawid Podsiadło na błysk.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Galantis, No Man w Radiu Gra. 32 stopnie w Toruniu. Ciekaw jestem, jakie temperatury panują w toruńskich autobusach i tramwajach. Wytrwałości życzę wszystkim pasażerom i kierowcom. Mam nadzieję, że dajecie rad. Za chwilę w Radiu Gra Backstreet Boys, a później Jennifer Lopez.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Penicylinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów.
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
13: Po reklamie.
14: To prawdopodobnie ostatni tak upalny dzień w tym tygodniu. W Toruniu na niebie sporo słońca, choć warunki biometeo są niekorzystne. Na razie nie będzie padać, ale wieczorem lub w nocy ze środy na czwartek może przez region przejść ulewa bądź kolejna letnia burza. Deszczowy może być także czwartek. IMGW wydało alert meteo dotyczący wyładowań atmosferycznych i ten alert będzie ważny jutro przez praktycznie cały dzień.
15: Everybody, yeah. To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy kujawsko-pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Włocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Upalne środowe popołudnie w Toruniu. Jest 17. Czas na kolejny raport.
16: Sytuacja energetyczna Polski pod kontrolą. Nasz system jest bezpieczny, zapewniał u progu fali rekordowych upałów w Polsce Donald Tusk. Premier na konferencji prasowej zapewnił, że prądu w Polsce nie zabraknie mimo ograniczonej pracy elektrowni w Kozienicach i Połańcu, spowodowanej niskim stanem Wisły.

0: fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumuni, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski.
1: Tak mówi premier Donald Tusk. Dziś niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami nawet trzeciego stopnia. Przeszukania w 4 województwach w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej byli w sumie w 14 miejscach. Te informacje przynosi do studia Krzysztof Zasada. Witam się ponownie, Krzysztofie. Powiedzmy, gdzie konkretnie prowadzono działania.
2: To województwa mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Chodzi m.in. o adresy w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze weszli do firm współpracujących z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy jego prezesem był Radosław Piesiewicz, obecnie szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński, podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych. Prokuratura regionalna w Gdańsku nie ujawnia szczegółów. Wiadomo natomiast, że zleciła działania w jednym z wątków wielkiego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości finansowych w Związku Koszykówki, a także Polskiej Lidze Koszykówki oraz PKOL-u, a chodzić ma o bezprawne wypłaty na prywatne konta w związku z umowami zawieranymi przez sportowe związki z wieloma firmami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: Upały na chwilę nam odpuszczą. Jutro termometry pokażą w Toruniu maksymalnie 28 stopni. Dzisiaj o północy zacznie obowiązywać jednak ostrzeżenie meteo dotyczące burz. Według IMGW przez region może przejść ulewa i burza, wtedy też silniej powieje, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ten alert będzie ważny przez praktycznie cały czwartek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Już po 17:00, byle do wieczora, byle by się ochłodziło, a jeszcze w nocy niewykluczone będą, jak słyszeliśmy, burze, nawet z gradobiciem. Jutro nadal gorąco, czy wręcz upalnie, ale nieco chłodniej niż dziś, bo maksymalnie do 29 stopni. A u nas już teraz The Rembrandts, a później DJ Goya i NA.

0: Meja, All About Money w Radiu Gra. Dokładnie za tydzień, 12 sierpnia na Zamku Dybowskim, kolejne niezwykłe wydarzenie. Noc Perseidów połączona ze spacerem fotograficznym i koncertem zespołu Runo. Całość rozpocznie się około 19.15, sam występ zespołu o 21.00, a koniec tych fotograficznych polowań na spadające gwiazdy około północy. Czegoś takiego chyba jeszcze u nas nie było. Gorąco polecamy. Dokładnie za tydzień. A po przerwie u nas gwiazdy, ale te muzyczne: Ray, Michael Jackson i ABBA.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Tor Impact, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpact.pl.
6: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Oli Mars, Hearts Keeps a Beat. Środowe popołudnie, czy już prawie wieczór, można powoli zacząć myśleć o weekendzie. A w Toruniu będzie on przebiegał chociażby pod znakiem piernikowego przeglądu sygnalistów myśliwskich. To w piątek i sobotę w Muzeum Etnograficznym, o czym mówi Joanna Warachowska z Komisji Sygnalistów i Promocji Kultury Łowieckiej.
1: Będą kulinaria z dziczyzną w roli głównej. Będzie w międzyczasie przegląd sygnalistów, a później będzie przegląd muzyki myśliwskiej, więc też mimo tego konkursowego akcentu dla turystów i mieszkańców będzie to taki trochę koncertowy wymiar. Także zapraszamy już na sam konkurs, żeby też posłuchać. Będzie edukacja na pewno, jeżeli chodzi o łowiectwo. Będzie też kolega, który zaprezentuje szlachetną sztukę wabienia jeleni.
0: No brzmi to intrygująco, pewnie na żywo. Będzie to niezwykłe przeżycie. W radiu gra już za chwilę polska klasyka Lady Punk, a później Taylor Swift.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
8: Upały na chwilę nam odpuszczą. Jutro termometry pokażą w Toruniu maksymalnie 28 stopni. Dzisiaj o północy zacznie obowiązywać jednak ostrzeżenie meteo dotyczące burz. Według IMGW przez region może przejść ulewa i burza, wtedy też silniej powieje, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ten alert będzie ważny przez praktycznie cały czwartek.
9: To jest Radio Gra.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Tor Impact, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpact.pl.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! We pizzeria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
5: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: Zapraszamy!
6: Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radio Gra, sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: To 4 razy sztuka. Zapowiadał, że ogłosi swoją decyzję po tym, gdy znany będzie termin przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, i stało się. Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, znajdzie się na liście, na której krakowianie będą zaznaczać swoje poparcie 27 września. Co się teraz będzie działo? Kiedy Gibała rozpocznie swoją kampanię?
9: Jak potwierdzili mi jego współpracownicy, kampania oficjalnie zacznie w piątek. Dziś natomiast złożono wniosek o rejestrację komitetu wyborczego i to będzie najprawdopodobniej 12 komitet w nadchodzącym przedterminowych wyborach w Krakowie, a te odbędą się, przypomnę, 27 września. Gibała w wyborach prezydenta Krakowa swoich sił spróbuje, jak wspominałaś, już po raz czwarty. To samorządowiec obecny w lokalnej polityce od 2006 roku. Jest miejskim radnym, wcześniej zasiadał w sejmiku województwa, dwukrotnie był też posłem. Gibała był również zaangażowany finansowo w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego.
8: Co w sprawie proponowanego po raz kolejny przez prezydenta Nawrockiego referendum, w którym pytanie brzmiałoby, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Większość senacka nie poprze wniosku, usłyszał w Izbie Wyższej Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie argumenty padają?
10: Rządzący podkreślają, że referendum służy do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, a w tym przypadku nie jest to możliwe.
11: Referendum nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, czy Polska może się wycofać z polityki klimatycznej, czy nie może, no bo to jest decyzja na szczeblu Unii Europejskiej. Oni o tym doskonale wiedzą.
10: Twierdzi senator Piotr Masłowski z Unii Centrum. Opozycja jest innego zdania i jej politycy uważają, że unijne przepisy niszczą polską i europejską gospodarkę.
12: Ten kaganiec klimatyczny, który jest na nas nakładany, czy wręcz my jako Europejczycy sami na siebie nakładamy, no to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski, z największymi graczami gospodarczymi świata.
10: Podkreśla

0: Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie politycy PiS-u przekazali, że jeśli Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum, ugrupowanie złoży projekt ustawy zakładającej wyprowadzenie Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli z systemu ETS.
1: -33 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To prawdopodobnie ostatni tak upalny dzień w tym tygodniu. Jutro będzie ciepło, ale słupki rtęci nie dotrą do 30 kreski. W nocy i jutro w ciągu dnia może popadać. IMGW wydało alert meteo dla Torunia i powiatu, który będzie ważny od północy przez praktycznie cały czwartek. Jutro będzie w mieście ciepło, ale już nie tak upalnie jak dzisiaj.
2: Gorąco, ale jakoś damy radę, będziemy się wietrzyć. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach z Radiem Gra. Dzisiaj program także boso, polecam wszystkim. Tak, tak, zrzucamy te sandały, a skarpety to już w ogóle. I na starcie naszego spotkania wakacyjna petarda razem David Guetta i Alok. Tanecznie nasza nowość Run, Run River.

Mega numer nam tutaj wleciał, You're Not Alone, wersja ATB. Tak, bo to był tylko jego remix. Pierwsi byli Olive z Wielkiej Brytanii, ale przerobił to doskonale. Jeżeli chodzi o właśnie takie klubowe, taneczne petardy, no to przed wami The Power od Snap. Będzie energetycznie. No i Dream Dance, kto pamięta rozmożoną muzykę taneczną? Robert Miles robił takie kawałki, przypomnę wam, Children.

0: Rzadko zdarzało się tak, że hit bez słów instrumental staje się przebojem jedynką na listach dookoła świata, właściwie nie tylko w Europie. I tak było w przypadku tego utworu. Robert Miles, mistrz gatunku Dream Dance, po sukcesie jego singla Children i kolejnych po drodze nawet były całe kompilacje z takim rozmarzonym dance'em. Teraz też tak trochę na klubowo, bo Madonna przecież na początku wakacji wydała swoją nową płytę, czyli Confessions, część druga. No i tam też bardziej klubowe produkcje, klubowe gwiazdy, dlatego w nowym singlu Madonna i DJ Martin Garrix. Tak to leci, nasza nowość w Radiu Gra, Bizarre.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: love you, baby.
1: My oh my, czyli ojejku, ojejku, co tutaj się wydarzyło? Ojejku, jak dzisiaj ciepło. No i nasza wakacyjna propozycja zrobiło się tak, wiecie, no plażowo, takie prawie beach party. Chris Cross Amsterdam i Willy William. Zostańcie z nami, bo za chwilę męskie granie. Wrócimy też do hitów grupy Culture Club. Pojawi się chyba jeden z ich największych w karierze, czyli Karma Chameleon.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
16: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
17: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 33 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To prawdopodobnie ostatni tak upalny dzień w tym tygodniu. Jutro będzie ciepło, ale słupki rtęci nie dotrą do 30 kreski. W nocy i jutro w ciągu dnia może popadać. IMGW wydało alert meteo dla Torunia i powiatu, który będzie ważny od północy przez praktycznie cały czwartek. Jutro będzie w mieście ciepło, ale już nie tak upalnie jak dzisiaj.
1: To jest Radio Gra.

0: To nagranie brzmi doskonale o każdej porze dnia. Robin Gibb to jeden z braci, przecież to ten z Bee Geesów, ale tutaj solowo w niezapomnianym hicie Juliet. Jeżeli chodzi o winylowe klasyki, no to jeszcze dzisiaj wieczorowo i to już za kilka minut wrócimy do muzyki Sandry.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczy łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Po reklamie.

Ten przebój Sandry to jest taka piosenka, która dodaje energii do życia. Czy zgodzicie się ze mną? Everlasting Love, Sandra, pięknie, pięknie. Witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami na wakacjach w ten bardzo ciepły wieczór. No to teraz potańczymy, może zrobi się trochę chłodniej, jak się trochę pokręcimy. Cut and Move i niezapomniane Give It Up.

Polsce, tak, u nas robiło się kiedyś takie zwariowane taneczne hiciory. Kto pamięta jeszcze taki projekt Alchemist Project? No mieli swoje 5 minut, ich Tell Me przed chwilą. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócimy też do muzyki Dietera Bolena i Tomasa Andersa. No jak Modern Talking, to na pewno Yomaha, Yomaso, refren znają chyba wszyscy.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Can't touch this.

Yamaha Yamaso, pierwsza, najlepsza wersja, nasz winylowy klasyk na wakacjach z Radiem Gra, Modern Talking. Teraz numer na relaksik dla tych, którzy dzisiaj się wymęczyli, no to przez te temperatury, bo wiadomo, że gdy temperatura przekracza 30 stopni albo zbliża się nawet, to organizm zużywa więcej energii na chłodzenie, niż wielu osobom się wydaje. Tak więc nic dziwnego, że właśnie w upał szybciej czujemy zmęczenie. No to na relaks nasza słoneczna nowość w Radiu Gra. Wraca Kygo, polecam wam Take Me Back.

0: Magnetic, wakacyjny hicior od projektu The Bauza, a ja chciałbym w związku z temperaturami ogłosić o tej porze siestę. Co wy na to? Wiadomo, że w Hiszpanii siesta jest związana głównie z największym upałem, dlatego może zrobimy sobie taką siestę na godzinę, może na pół godzinki czas na odpoczynek, a przy okazji na hamaku, na kanapie, gdziekolwiek jesteście za chwilę. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Pozdrowić Magdę, bo dzisiaj był u nas listonosz i dotarła kolejna wakacyjna kartka pocztowa. Magda napisała, że pozdrawia wszystkich słuchaczy z biwaku w lesie. No pięknie, można się odciąć od cywilizacji, ale fajnie, że macie tam przynajmniej radiowy zasięg. Zostańcie z nami za chwilę. No kolejny hicior tych wakacji, Another Holandia, House'owe Talk to You.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Po reklamie.

Typical Mail. Tina Turner, jeden z jej wielu hitów wieczorowo na wakacjach z Radiem Gra w trakcie Złotej Godziny. Przemek Grabowski z wami, no i teraz Agnieszka Chylińska. Kobieta wielu twarzy, potrafi śpiewać ostro, rockowo, ale jak się okazało, potrafi też robić imprezę, co udowodniła właśnie w tym hicie. Nie mogę cię zapomnieć, nasza Agniesia.

Zrobiłem peeling. Black Eyed Peas, ich wielki hicior w radiu gra. Za chwilę Bonnie M, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość. DJ Alok z Brazylii zrobił numer z Jennifer Lopez. Jennifer wraca do takich właśnie klimatów, bardziej tanecznych, bardziej klubowych. No przypomnijmy sobie lata temu na przykład te słynne Waiting for Tonight, do którego tańczył cały świat. Jennifer świętowała ostatnio swoje 57. urodziny, ale chyba nie widać i na pewno nie słychać. Oto ich wspólna nowość w radiu gra. Everything is fine. Everything's fine.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

Rok Cleo, tak kroczek po kroku i może znajdziemy się na plaży. No byśmy chcieli przy takich temperaturach, to na pewno. A na plaży flamingi bardzo często dmuchane. A wiecie, że największy dmuchany flaming na świecie miał ponad 18 metrów długości i weź to nadmuchaj. No niektóre wakacyjne gadżety naprawdę trudno zmieścić do bagażnika. A w drodze na wakacje, no hicior na Jamajce, Sun of Jamaica, jest lato, jest Gumbay Dance Band w Radiu Gra. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue sea, white sand, paradise.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
7: Po reklamie.

O okrutnym lecie była to piosenka, wersja grupy Ace of Base, bo kiedyś także Bananarama, no jak robi się naprawdę ciepło za ciepło, to można sobie ponarzekać, ale spokojnie, spokojnie, będzie trochę chłodniej jeszcze. Jeszcze będziemy tęsknić za takim latem. Przemek Grybowski z wami wakacyjnie, no i skoro zrobiło się właśnie tak, to wracamy do muzyki tej dziewczyny. Tu Efu, tu cała Polska tańczyła, cała Polska śpiewała, przynajmniej refren. Ingrid.

Moon. Ja wiem, że jest już późno. Ja wiem, że to nie jest pora na spacer w lesie, ale gdy takie temperatury, no to będę was zachęcał, bo okazuje się, że gdy jest naprawdę bardzo gorąco, to zapach lasu staje się bardziej intensywny dzięki olejkom eterycznym uwalnianym przez drzewa. No czasem najlepsze perfumy tworzy natura. No to może jutro taki, wiecie, spacer w ciepłym lesie, a na ciepłe wakacje nasza kolejna nowość w radiu gra Alesso i One Republic, ponownie razem klubowo-festiwalowo w numerze In Your Eyes.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: O sile miłości była to piosenka. Hugh Lewis i jego ekipa The News. Teraz wizyta w kuchni. Jak wyglądają wasze banany? Macie banany na blacie? Może ktoś ma jeszcze takie niedojrzałe, to proszę się nie przejmować, bo okazuje się, że gdy gorąco, to banany dojrzewają nawet dwa razy szybciej niż gdy jest chłodno. Dlatego jak już są takie bardzo dojrzałe, no to może trzeba coś z nimi zrobić, żeby się nie zmarnowało. I na piękne wakacje kolejny plażowy hicior w radiu gra Mambo numer 5. Tańczyło się Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego. Bo czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.